0: can't.
1: Gosh, no, I can't. I can't. Ni lach o. Dynesyn ni. Ni lach. Dynesyn ni.